0: Še eno kloniranje.
1: Tudi to je res. Zdaj pa se treba kar poprijeti, kaj ta energija bo stresla in potresla. Glasba Made in Slovenija, no, tekno in cekno.

0: vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.